0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukuba nani stop muziko kutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yom-

0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Mwetu senzira.
2: Olo ni chukuchuka kwayo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntu wabulijo.